0: so ekyo kitu kisobola kubanga kitambula anacha dondo majukiza ensonge nene munene tulumbe tuwagire timu ya fe yesa za chadondo kubanga ya fe imba kanirenja kabalikire bana chadondo wagalize wano bulamu bulungi mukama katonda bakume tusisinkanira mu kiro
1: ekivu mu bibanda ne Hassan Kaziwe Saba omukambo odiwe saba sajja kati muli